A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmianę, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. W 2.01

promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Radio Kiss FM.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Siemano, mamy siódmą. W weekend paliwa powinny być już tańsze. Prezydent podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Cena benzyny powinna spaść poniżej 7 zł za litr, a diesla poniżej 8. Jesteśmy u progu sezonu grypowego i COVID-19. W wrześniu liczba zachorowań wzrosła 5-krotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodów do paniki, twierdzi sanepid. Fala zachorowań na razie jest na stosunkowo niskim poziomie. Apogeum spodziewane jest w grudniu. Warto zaszczepić się właśnie teraz. We wrześniu szczepionkę przeciw grypie przyjęło 700 tysięcy osób. Linie lotnicze Emirates nie będą wpuszczać Izraelczyków na pokład, jeśli celem podróży jest Tel Awiw. To po środowej próbie porwania samolotu Fly Dubai. Elon Musk zostanie doradcą Pentagonu do spraw wojen przyszłości. Doradzać amerykańskiemu wojsku ma także szef firmy produkującej broń autonomiczną Palmer Lucky. Pisze o tym Washington Post.
2: Żeby nie było tak, że te informacje dla kierowców to zawsze a tu korek, a tu postoicie, a tu remont. To tym razem coś dobrego. Zakończył się już remont na szaserów od Chłopickiego do Makowskiej. Tak samo na szwoleżerów. Nowa nawierzchnia od Czerniakowskiej do Myśliwieckiej. Są dobre informacje.

wrześniowe, październikowe już teraz. Noce i poranki jeszcze takie dość chłodnawe, ale też bez przesady. W okolicach 10 stopni codziennie jesteśmy od kilku dni. I tak samo od kilku dni w ciągu dnia temperatura rośnie do 21-2 stopni. Dzisiaj też tak ma być. Poza tym dużo słońca nad Warszawą, zero chmurek, właściwie samo słońce i błękitne niebo. Przyjemnie się to zapowiada.

hello! Czy wy wiecie, że już 6:02? Oznacza to, że oficjalnie zaczynamy poranek, piątek, piąteczek, piątunio! Witam was ja, Julka Wasilewska. Umilę wam ten poranek aż do 11:00. No do tej godziny to się chyba wszyscy rozbudzimy, co? Zadbam o to osobiście. Only drops and bangers and good mood. Mamy 2 października i to będzie piękny dzień! Yo. To na sam początek Izabella Rossa, I'm yours. Wiem, że lubicie ten numer, więc zróbcie głośniej.

0: FM 10 po 7. No, takie piosenki na początek, myślę, że bardzo przyjemne. Ale ja mam dla was małą ploteczkę prosto z nocnej Warszawy. Maciej Musiał balował do 1:30 w nocy. Paparazzi przyłapali aktora w jednym z warszawskich lokali, gdzie spędzał wieczór w męskim gronie. No, pogaduchy przy barze, napoje, wiadomo. No, generalnie chill. Ale uwaga, bo jest jeden szczegół, który oczywiście od razu zainteresował media. U boku Maćka zabrakło ukochanej Zosi Gajewskiej. No i teraz internet może odpalić tryb detektywa. Gdzie jest Zosia? Dlaczego Zosi nie było? Co się stało? Co to ma znaczyć? A ja przypominam, jedna impreza bez drugiej połówki to nie od razu kryzys w związku. Także easy. Yeah.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for...

szkoły, żeby później nie stać w korkach. A my potowarzyszymy wam z samymi sztosami i bangerami, bo jeszcze w tej godzinie Adela, Urzel, Katy Perry, Sanach. No naprawdę będzie sztos, obiecuję. Radio Kiss.

0: Słyszysz w radiu
1: siebie?
0: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę. Yes. Autopromocja.

0: 7 w Radiu Kiss FM, więc sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wejście w ten piąteczek. Mamy rano I Know, więc easy, ale sprawdzam, czy ząbki są wymyte. Czek, mam nadzieję, śniadanie zjedzone. Czek, nie wychodźcie z domu bez śniadania, to nigdy nie kończy się dobrze, mówię z doświadczenia. No i wyjedźcie już powolutku, bo korki na mieście się robią. Tak przynajmniej w Posku nadają, więc trzymajcie się tam, a my damy wam same hity, takie jak ten.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip. Adam.

0: FM, 36 minut po siódmej, a ja mam dla was kolejną ploteczkę. Blanka Lipińska spełniła nastoletnie marzenie. Autorka 365 dni wybrała się na koncert Backstreet Boys i podobno bawiła się jak nastolatka, tylko z budżetem dorosłej kobiety. Blanka wydała na koncert około 2,5 tysiąca złotych i absolutnie nie żałuje. Powiem wam, to jest chyba najlepszy przykład na to, że dorosłość ma jednak jakieś małe, ale swoje plusy. Jako nastolatka możesz sobie najwyżej wyobrazić koncert Backstreet Boys, a jako dorosła kupujesz bilet za 2,5 tysiąca i lecisz śpiewać Everybody pod sceną. No Blanka, szanujemy inwestycję w wewnętrzną nastolatkę.
1: Radio Kiss FM. To jest banger.

a jeszcze przed nami w tej godzinie Age, Mata, Ray, Generation. No, Only Drops and Bangers będzie z rana, I promise. Także zróbcie głośniej i trzymajcie się tam w drodze do pracy lub szkoły. Będzie!

Mamy za 6 minut już 8. No muza muzą, jak to śpiewa klasyk, ale tuż po 8 zdradzę wam taką plotę, że musicie trzymać się ramy, bo wiadomo co będzie o hajzerach, jak ja to lubię. Państwo młodzi zobaczyli swoje zdjęcia w gazecie. No będzie wiksa, zostańcie z nami.

0: 8, więc to najlepszy czas na update radia Kiss FM. Zróbcie głośniej.
1: To jest update radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Minęła 8. Dwoje polskich alpinistów uratowanych. Włoskie i francuskie ekipy przeprowadziły skrajnie trudną akcję. Młody wspinacz przez 12 godzin wisiał na linie czekając na pomoc, a jego partnerka przywiązana do skały nie mogła mu jej udzielić. Są sankcje na irański przemysł motoryzacyjny i sieć bankową powiązaną z Rosją. Nałożyły je Stany Zjednoczone. Polscy piłkarze rozegrają dziś swój trzeci mecz w dywizji B Ligi Narodów. To na Stadionie Narodowym w Warszawie. Przeciwnikiem będzie reprezentacja Rumunii. To może być ostatni mecz przed polską publicznością dla selekcjonera Jana Urbana. Biało-czerwoni nie wygrali od marca. Dziś stają naprzeciw teoretycznie najsłabszego przeciwnika w swojej grupie. Pierwszy gwizdek o 20:45. Teraz rekordowo krótki lot kapsuły Dragon na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Czworo astronautów dotarło na Międzynarodową Stację Kosmiczną w niespełna 8 godzin.
3: Dzisiaj wieczorem Polska gra z Rumunią w piłkę nożną. Co to ma wspólnego z kierowcami? No sporo, bo grają na Stadionie Narodowym i będą problemy w związku z tym w okolicy Saska Kępa, Sokola, też Zamojskiego. No cała ta okolica stadionu, most Poniatowskiego może być wyłączony z ruchu już od 18:30 i po meczu też.

prognozy dla Warszawy bez zmian i bez zmian w stosunku do poprzednich godzin i nawet jak ktoś patrzył w prognozy na poniedziałek, wtorek, środę czy czwartek, to w piątek są takie same, na piątek. 22 stopnie, słońce przez cały dzień, lekki wiaterek i wysokie ciśnienie. Także przyjemny dzień się zapowiada, a to nie ostatni taki w tym tygodniu, przynajmniej jutro jeszcze ma być ładnie i ciepło.

Dwie po ósmej to idealna godzina, żeby rozpocząć dzień z dobrym humorem i z radiem Kiss FM. Zróbcie głośniej, bo już za moment to, co lubicie najbardziej, piąteczek! Kto czekał tak samo jak ja, daj

0: W Radiu Kiss FM 12 minut po 8, a ja mam dla was ploteczkę z kategorii małżeństwo. Nowe, świeże małżeństwo. Filip Kaiser i Bianka wskoczyli do auta, wyciągnęli gazety plotkarskie i zaczęli przeglądać oczywiście artykuły o samych sobie, a tam fotki z ich niedawnego ślubu. I trzeba przyznać, że nowożeńcy byli zachwyceni swoimi zdjęciami, ale nie skończyło się tylko na zachwycaniu własnymi fotkami, bo para zahaczyła też o temat konfliktu z teściową. No relacje na linii Filip, mama Bianki od dawna są napięte, a jej nieobecność na ślubie tylko dolała oliwy do tego ognia. Także kolejny update mojego ulubionego serialu Małżeństwo Heizerów mamy zrobiony.
1: Hey, Radio Kiss FM. Too hot to skip.
0: Michiko, już teraz na rozbudzenie w ten piąteczek. Zróbcie głośniej i wstajemy dla tych, którzy jeszcze leżą nieładnie.

0: To promocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechać z zawiasy.
3: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej.
3: I Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
3: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
3: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
0: Autopromocja.

0: No cześć, 8:26, Kawusia wjechała na pełne, już druga, ale easy, mamy dopiero rano, ja jestem tu z wami do 11, ale od 14 na pełnej Daria i Niko wjadą ze swoimi nowymi premierkami, ploteczkami i pokładem nieskończonej energii, uwierzcie mi, no to co, let's go, lecimy z tymi bangerkami, bo na początek Stop the Wedding.
1: Hey, turn it up. Radio Kiss FM. Turn it up now. Too hot to skip.

0: numer lubicie w Radiu Kiss FM. Mamy 37 minut po 8 i wracamy do uniwersum Heizerów, bo tam zdecydowanie content się nie kończy. Filip i Bianka w swoim podcaście poruszyli temat dzieci, różnicy wieku i tego, jak się w ogóle poznali. No i wyszło na jaw, że kiedy zaczynali się spotykać, Bianka no nie wiedziała do końca, kim jest Filip. Okazuje się, że znała głównie gwiazdę MMA, więc show biznesowy status Heizera nie robił na niej większego wrażenia. Czyli poznajesz faceta, zakochujesz się, bierzesz z nim ślub, a dopiero później odkrywasz, czekaj, ty jesteś tym Heizerem? No proszę, jak widać, czasami algorytm życia naprawdę wie, co robi.
1: Yeah. Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem.
0: No, ten numer jest trendem. Paraíso już teraz.

0: za 17 minut mamy już 9. Jak ten czas z rana w piąteczek szybko leci. Powiem wam więcej, mam dobrego newsa, bo będzie jeszcze Malcolm Todd, o co chodzi, o Kilolek, Adela, same hity wasze ulubione.
1: Radio Kiss FM. X on my.

0: promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drop some bangers w radiu Kiss FM.
0: Yes. Autopromocja.

0: Robots i Earrings, I Love That Banger za 8 minut, już 9, a oprócz dobrych bangerów z rana dostarczam wam również content, naprawdę mocny content. No mam nadzieję, że wyspaliście się dziś na swoich materacach, bo dosłownie za moment powiem wam, ile za materac wydała Andziaks. Kwota tylko podpowiem jest pięciocyfrowa, także tym gramy.
1: Radio Kiss FM. All the hits. To trenduje. Yeah.

0: Kiss FM, za chwilkę już 9:00, także to idealny moment na update. Radia Kiss FM, zróbcie głośniej.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Już 9:00. Szpitale na wschodzie Polski szkolą pracowników i aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. Niemal codziennie są alerty. W takich sytuacjach pacjenci zabierani są z daleka od okien. Najważniejsze jest jednak ich zdrowie. Jak mówi dyrektorka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, Kamila Ćwik, nie można spowodować chaosu i paniki wśród pacjentów. Szpitale na Lubelszczyźnie budują też schrony. Jest areszt w sprawie potencjalnego ataku terrorystycznego na bazę RAF w Wielkiej Brytanii. To dla 27-letniego mężczyzny. Zatrzymany ma brytyjskie i irańskie obywatelstwo. Do 37% prób wyłudzenia danych dochodzi za pośrednictwem telefonu. Tak wynika z raportu serwisu chroń.psl.pl i Krajowego Rejestru Długów. Hubert Hurkacz łapie formę. Nasz tenisista awansował do drugiej rundy prestiżowego turnieju w Pekinie. Polak wyeliminował dużo wyżej notowanego Amerykanina Lernera Tiena.
3: Poza tym, że na niektórych ulicach postoimy, poczekamy na swoją kolej, a na innych na przykład trwa wymiana nawierzchni, to są też takie miejsca, w których ostatnio już wymieniono nawierzchnię, w Alei Niepodległości, w stronę Mokotowa od Nowowiejskiej do Wawelskiej, tak samo w Alei Ken. Cieszmy się, asfalt równy jak stół.

Co tu się rozwodzić nad pogodą? Słońce i 22 stopnie dzisiaj w Warszawie. Z tym, że na te 22 stopnie to musimy jeszcze poczekać kilka godzin, ale i teraz coraz przyjemniej się już robi, jeżeli chodzi o temperaturę. Także warto coś wymyślić na piątkowe popołudnie na przykład, jakąś aktywność na świeżym powietrzu, a jak nie na piątkowe popołudnie, to może na sobotę, bo też ma być ładna.

tej strony wysłuchacie Radia Kiss FM. Jest totalnie easy z rana. Ja nastrajam was do weekendu. Dla zarobionych mamy piątek, więc wytrzymać tylko do 16 w robota jecie i baja bongo bambolejo. Aż się podjarałam. Same bęgery, świeże ploty i ja. Macie to wszystko do 11. Dzięki, że tutaj jesteście ze mną. Jesteście najlepsi.

0: 12 minut po 9, a ja tak jak wam obiecałam, mam poradę od Andziax, która poleca zainwestować w dobre łóżko, bo jak mówi, skoro przesypiamy około połowę życia, to warto zadbać o komfort. I tutaj wszystko brzmi naprawdę rozsądnie, dopóki nie usłyszycie ceny, bo według Andziax na takie łóżko można wydać nawet 40 tysięcy złotych. Czyli, moi drodzy, jedni inwestują w mieszkanie, inni w samochód, a Andziax mówi, ludzie, inwestujemy w spanko. No i w sumie 40 tysięcy za łóżko, no za taką kasę to ja chcę nie tylko spać, ale budzić się wypoczęta, wyspana i najlepiej z nowym życiem. No cóż, podobno na jakości snu nie warto oszczędzać, ale wydaje mi się, że mój materac słyszy o tym pierwszy raz.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

prawdziwy banger. Mamy 22 minutki po 9 już za chwilę, a jeszcze w tej godzinie zaśpiewają dla was Ray White or Cameron Whitcomb. No naprawdę, będziesz to, także zostańcie z nami.

Masz coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Tell me what you want, want. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.

Nigdzie indziej gramy od 18 do 19 w programie Kiss Music Friday. Same nowości, które miały premierę, uwaga, dzisiaj. No tak, nie ma nigdzie indziej, więc mam nadzieję, że słyszymy się wieczorem z Darką i Nikodemem, żeby ocenić, co będzie hot, a co jest not. Ale wydaje mi się, że ten numer jest absolutnie hoda.

0: Whitcomb, The Hard Way, ależ się romantycznie zrobiło. Jest 9:37 w Radiu Kiss FM i dzisiaj mamy Dzień Uśmiechu. No i takie dni to ja rozumiem. Dziś uśmiechamy się dużo, ślemy uśmiechy wszystkim i zarażamy uśmiechem. Uśmiech jest najlepszym lekarstwem, narzędziem pomocą. Uśmiechnijcie się teraz, gdziekolwiek nas słuchacie, serio. No i co? Jest lepiej? Easy. Już mamy piątek, także poranek powoli zmienia się w przedpołudnie. You
1: ready? Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger. Radio Kiss FM. Trend Alert. Yes.

0: kochana piosenka na wrzesień i październik na pewno. Słuchajcie, a jeszcze w tej godzinie Rose czy Miley Cyrus, ale też ploteczka prosto z Dubaju od Lil Masti. Będzie grubo, będzie słonecznie, także musicie słuchać Radio Kiss FM all the time.
1: Radio Kiss FM. To jest Radio Kiss FM.

0: w radiu Kiss FM. Za 6 minut mamy 10, a ja mam szybką ploteczkę z Dubaju. Lil Masti znowu łapie tamtejsze słońce i wrzuciła fotki z nad basenu w stroju kąpielowym. Do zdjęć dorzuciła oczywiście motywacyjne przesłanie o tym, żeby błyszczeć i nie przejmować się tym, dlaczego inni nas nie lubią. I powiem wam, że jeśli tak wygląda życie bez przejmowania się opinią innych, to chyba czas zarezerwować lot do Dubaju.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?

0: Radio Kiss FM. Zbliżamy się do 10, więc to czas na update Radia Kiss FM już teraz.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy 10. Tego prawie nikt się nie spodziewał. Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów naftowych. Powiedział, że zakończy tym proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. Program ceny paliw niżej ma obowiązywać od weekendu i aż do końca roku. Rozporządzenie jest już w Dzienniku Ustaw. Policja szuka sprawcy potrącenia policjanta. Do zdarzenia doszło podczas kontroli drogowej na Lubelszczyźnie. Kierujący hulajnogą elektryczną nie zatrzymał się do kontroli. Przewrócił się i uciekł. Ranny policjant trafił do szpitala. Przyglądamy się sprawie. Może już podjąłem decyzję. Tak o stałej bazie amerykańskich żołnierzy w Polsce mówi Donald Trump. Erling Haaland pozwał linie lotnicze. To za bezprawne wykorzystanie jego wizerunku podczas tegorocznego mundialu. Norweski przewoźnik opublikował fotomontaż samolotu z kucykiem, charakterystyczną fryzurą piłkarza.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Adrian Górny. Ponad 1,5 miliona złotych z programu Mazowsze dla zabytków już rozdane. Wsparcie dostał m.in. Szklany Dom na Żoliborzu, mówi Anna Rutkowska-Tomala ze wspólnoty mieszkaniowej Szklany Dom.
4: Jest to 120 tysięcy, co jest olbrzymim wsparciem dla naszego remontu. W tym roku renowacji poddajemy zabytkowy tynk szlachetny, który jest przy ziemi.
3: Pieniądze pójdą też m.in. na renowację cerkwi przy Alei Solidarności czy Synagogi Nożyków. A Dworzec Gdański nie jest zabytkiem. Wojewódzki konserwator zabytków wpisał do rejestru tylko dwa fragmenty dekoracyjnej kamiennej okładziny północnej elewacji dworca. Jak czytam na portalu TVN Warszawa, cały obiekt nie został uznany za zabytek, bo za bardzo zmienił się po pożarze sprzed prawie 30 lat. Był dworzec kolejowy, a na koniec autobusy. Ruszyły konsultacje dotyczące organizacji komunikacji miejskiej przy nowych stacjach metra Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Potrwają do 25 października. Już jutro natomiast będzie trening reagowania, ale o tym powiemy więcej za godzinę. Wizyta na rondzie wiatraczna nie należy ostatnio do przyjemności dla kierowców, a kiedy należała w sumie. No ale ostatnio remont, więc tym bardziej. A dzisiaj wieczorem, oprócz tego, że prace na samym rondzie, no to jeszcze zamknięta będzie Aleja Stanów Zjednoczonych od wiatraka do Grenadierów.

prognozach dla Warszawy słońce i 22 stopnie. Także bardzo przyjemnie. Szkoda tylko, że to słońce coraz krócej jest z nami na niebie. No już poniżej 12 godzin, bo jesień się zaczęła. Dzisiaj dokładnie zajdzie o 18.14 w stolicy, no ale do 18.00 to jeszcze zdążymy z tego słońca skorzystać i z tych 22 stopni. Wiatr nie powinien przeszkadzać.

przed weekendem trwa. Jest już po 10:00, weekend do mnie dzwonił, a ja z chęcią ten telefon odebrałam. To już kolejny wspólny piątek. Cieszycie się, bo ja się jaram na maksa. Ja jestem Julka, to jest radio Kiss FM. Only drops and bangers, too hot to skip i tym podobne, tylko i wyłącznie. Nastrajamy się w ten piątek. Nawet jak siedzicie w domu, no to w jakiej aurze, hello, bo już na sam początek

0: Kiss FM, 13 minut po 10, a ja mam dla was świeżutką ploteczkę od Pauliny Rzeźniczak. Paulina, która niedawno przeszła operację biustu, na bieżąco relacjonuje swoją rekonwalescencję i właśnie przyznała, że trochę za szybko poczuła się jak nowonarodzona, bo wczoraj miała już więcej energii, więc trochę się przeciążyła, a nocą organizm powiedział jej: halo, spokojnie, zwolnij. Paulina przyznała, że odczuła skutki tego nadmiaru aktywności, ale dziś już na spokojnie razem z Kubą i córeczką wybrali się na śniadanie, a później pojechała na kontrolę. I jak sama mówi, opuchlizna schodzi, więc wszystko idzie w dobrą stronę. I tutaj Paulina też ma radę dla innych. Jeżeli nagle poczujecie się lepiej, nie oznacza to, że od razu możecie wrócić do pełnych obrotów. Także Paulina, spokojnie, bez sprintów, regeneracja też jest produktywnością. Powiedziałam ja, XD, ale beka.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: BTS i Dynamite, no cóż za energia z ranek śmietana. Mamy piątek, tak tylko przypominam, a jeszcze w tej godzinie zaśpiewają i zagrają dla nas Mata, Whitechior, J Balvin czy Riviera. Będzie naprawdę sztos, więc zostańcie z nami.
1: Radio Kiss FM. Radio Kiss FM.

0: Radio Kiss FM. Drops
1: and bangers. Wiem, że czekacie. To jest tradycja. Świątek, piątek czy niedziela będzie horoskop i dziś. Tak, dla wagi, także wago, jeżeli to ty, to zostań tutaj ze mną, bo będziesz mieć naprawdę ciekawy piątek, zapewniam. A już teraz numer, który wprowadzi was w absolutnie romantyczny nastrój. Yeah.
0: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for...

0: Nienawidzę Warszawę, to jest nowość u nas, ale naprawdę trenduje absolutnie. A ja wracam z horoskopem dla wagi. Let's go! Wago, dzisiaj ktoś może cię zaskoczyć wiadomością, propozycją albo wyznaniem, którego kompletnie się nie spodziewasz. Nie analizuj wszystkiego po 100 razy, bo pierwsza intuicja może być najlepszą doradcą. A wieczorem? Wieczorem możliwy mały zwrot akcji. No dobrze, myślę, że ten utwór wam się dzisiaj przyda. J Balvin i Ginza już teraz w Radiu Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. To jest banger.

absolutnie trenduje. To jest banger, jest za 17 minut 11, ależ ten czas nam zleciał, ale jeszcze w tej godzinie usłyszycie Urzela, Malumę czy Shakirę, ale też usłyszycie żart. Tak, będzie żart, nie będzie poranka bez żartu. Znaczy, zawsze będzie, nieważne.

0: Żel w Radiu Kiss FM. Nie wiem, czy wiecie, ale wasza prowadząca jest śpiewającą prowadzącą i obraca się w środowisku muzycznym, więc tutaj z dedykacją dla wszystkich muzyków mam dzisiaj żart. Przychodzi muzyk do lekarza i lekarz mówi: zostało panu 2 miesiące życia. A muzyk na to: o matko, za co ja przeżyję te 2 miesiące?
1: Radio Kiss FM. To trenduje.

0: Wam za dzisiejszą audycję. My słyszymy się w poniedziałek, a już od 14 Daria i Niko będzie wyśmienicie. Pa, pa!
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Na zegarach 11. Wróci obowiązkowy pobór do wojska. Takiego scenariusza nie ukrywa Ministerstwo Obrony. To perspektywa najbliższych lat. Demografia jest nieubłagana i same zachęty to za mało. Jak mówi wiceszef resortu Paweł Zalewski, będą to kilkumiesięczne szkolenia. Jednocześnie wojsko pracuje nad nowym systemem szkolenia dla rezerwy. Ukraińska stolica sparaliżowana po nocnych atakach. Rosyjskie drony uderzyły w główne przeprawy przez Dniepr. Działa tylko jeden z czterech mostów. Kanclerz Niemiec z najgorszym wynikiem w historii sondażu Deutschland Trend. Tylko 10% badanych jest zadowolonych z pracy Friedricha Merca. 1000 kości sprzed 240 milionów lat. Tyle archeolodzy odkryli na stanowisku w Miedarach w województwie śląskim. To największy na świecie zbiór szczątków gadów sprzed ery dinozaurów.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Adrian Górny. Jutro w całym województwie mazowieckim będą treningi reagowania. W sumie w 360 miejscach, głównie przy jednostkach straży pożarnych. Od 11 do 14. Będzie można dowiedzieć się, jak reagować na różne zagrożenia i jak znaleźć bezpieczne miejsce. Jak nie zachowywać się przy sprzątaniu liści jesienią, przypomina Zarząd Oczyszczania Miasta. Otóż nie wolno stosować dmuchaw, mówi Magdalena Niedziałek z ZOMU.
4: Jest to sprzęt, który jest szkodliwy dla zdrowia i dla środowiska. Powoduje wzbijanie się kurzu i pyłów. Dmuchawy też emitują uciążliwy hałas.
3: Za złamanie zakazu grozi grzywna do 5000 zł. Nie ma zakazu chodzenia na wydarzenia sportowe, wręcz zachęcamy. W ten weekend można wybrać się jutro o 12 na mecz koszykarek Polonii z Widzewem Łódź, czy w niedzielę o 17 na mecz piłkarek Legii z UKS-em SMS-em Łódź. A za godzinę będzie można u nas posłuchać kolejnej porcji informacji. Powiemy m.in. o pracach drogowych na Wisłostradzie.

ciepło i słonecznie zapowiadają się najbliższe godziny, nawet jeszcze z 6 godzin mniej więcej, bo do zachodu słońca raz, że słońce będzie z nami, a dwa, że dopiero wtedy się zaczyna robić chłodniej. Do tego czasu 22 stopnie nawet w Warszawie, jak na drugi dzień października, to jest całkiem dobry wynik. Takie wyniki i takie słoneczne chwile mają być jeszcze jutro przynajmniej.

0: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
1: Wait a minute.
0: Mamy na to sposób.
2: Crazy.
0: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w Radiu Kiss FM. Yes. Autopromocja.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Mamy 12. Garaże, przejścia podziemne czy stacje metra będą do końca roku oznaczone jako miejsca schronienia. To ponad 80 tysięcy miejsc. Jednak wiele zależeć będzie od tego, czy ktoś nas tam wpuści. Prywatne osiedla, biurowce czy szkoły wciąż nie mają takiego obowiązku, przyznaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Miejsca schronienia mają być udostępnione w momencie włączenia syren alarmowych. Kierowca elektrycznego jednośladu, który potrącił policjanta, został zatrzymany. Do zdarzenia doszło wczoraj na Lubelszczyźnie. Mężczyzna nie chciał zatrzymać się do kontroli. Znów będzie można dostać pieniądze na przydomowe magazyny energii. 20 października ruszy nabór wniosków, ogłosiło Ministerstwo Klimatu. Polacy nie chcą zakładać firm. Takie plany ma tylko 3% z nas. Europejska średnia to 14%. Pisze o tym Puls Biznesu.
0: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
2: Adrian Górny. Trwają prace na Wisłostradzie. W ten weekend drogowcy będą kładli asfalt na Wybrzeżu Gdyńskim między ulicą Pergaminów a trasą S8, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
3: Jezdnia wschodnia będzie naprawiana, jezdnia zachodnia jest już naprawiona, no i ta Wisłostrada kawałek po kawałku rzeczywiście zyskuje nowe oblicze.
2: Utrudnień w ten weekend będzie dużo więcej. Na przykład jutro przy okazji Biegnij Warszawo. W samo południe kilka tysięcy zawodników wyruszy z Myśliwieckiej na 10-kilometrową trasę przez centrum i Pragę. Problemy na trasie mogą być od 11 do 18. No to może autobusem lepiej pojechać. Takim, co to wygląda jak tramwaj. Testy futurystycznej Izery, która jeździ już od jakiegoś czasu po ulicach Warszawy, zostały przedłużone. I będzie jeździła jeszcze do 23 października. Przynajmniej ta jedna testowa. Później ma być ich więcej.

Według prognoz czeka nas ładne, słoneczne i ciepłe popołudnie, do 22 stopni dzisiaj w Warszawie. Wiatr raczej słaby, ciśnienie wysokie. No noce są wyraźnie chłodniejsze, wiadomo, tej najbliższej ma być 7 stopni, ale cały czas bezchmurnie. W sobotę też słońce przez cały dzień i w ciągu dnia temperatura się rozkręci do 23 stopni nawet, także zaraz zaczynamy. Bardzo przyjemny weekend.

0: Kiss FM. Voice by AI. Kiss.
1: Jest już 13. To sądny dzień dla kadry Jana Urbana. Piłkarska reprezentacja podejmie wieczorem Rumunię w dywizji B Ligi Narodów. W kuluarach coraz głośniej mówi się, że jeśli Polacy znów zgubią punkty, selekcjoner może pożegnać się ze swoją posadą. Początek meczu na Stadionie Narodowym w Warszawie o godzinie 20:45. W związku z meczem biało-czerwonych będą utrudnienia w Warszawie. Ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. Obrońcy praw zwierząt będą protestować. Nie zgadzają się z proponowanymi rozmiarami kojców dla psów. Protest w niedzielę o 13:00 przed budynkiem Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie. Polacy w związkach niechętnie podejmują wspólne decyzje finansowe. Robi to mniej niż połowa, wynika z badania banku Santander. 39% ukrywa wydatki przed drugą połówką.

0: reklama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie.

0: słyszysz w radiu
1: siebie?
0: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz.

0: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Reklama.
0: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie.

0: reklama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie.

Uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

0: Kiss FM. Voice by AI. Yes!
1: Cześć, jest 14. Ceny paliw w dół. W weekend i poniedziałek benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł. 98 7,59, a diesel 7,88. Będzie dofinansowanie na przydomowe magazyny energii. Nowy program ogłosiła minister klimatu i środowiska. Program wystartuje 20 października, ale będziemy refinansować wydatki poniesione także wstecz. Podkreśla Paulina Henik-Kloska, maksymalne wsparcie wyniesie 19 tysięcy złotych. Magdalena Fręch odpadła w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Pekinie. Polka przegrała z Czeszką Nikolą Bartunkową 2-6, 2-6. Polacy nie chcą zakładać swoich firm. Na własny biznes w ciągu najbliższych 3 lat planuje postawić tylko 3% pytanych. Jak pisze Puls Biznesu, to najniższy wynik w Europie.

0: No siemano kochani słuchacze, on the mic, Nikodem Formella
1: i Daria Kulej.
0: I wjeżdżamy w ten piątek, piąteczek, piątunio na pełne.
1: Ja się już nie mogę doczekać, bo naprawdę dzisiaj się będzie bardzo dużo działo. Za oknami jest piękna pogoda i u nas na programie też będzie pięknie. A to dlatego, że już za chwilę wbijamy do was z biletami takimi mega na spontanie, bo na dzisiaj. Ale o tym wam opowiemy oczywiście za chwilę.
0: Będzie konkurs, będzie się dużo działo, ale teraz lecimy z najlepszymi dropami i bangerami.

0: Michiko w Radiu Kiss FM. Oj, zrobiło się gorąco i też takie filmiki na TikToku są nagrywane do tego numeru. Właśnie takie gorące. Fajnie popatrzeć sobie na hot chłopów i laseczki tańczących do tej nuty, ale zmieniamy teraz trochę klimat.
1: Piątek, piąteczek, piątunio, no więc trzeba iść na jakąś dobrą imprezę. Mamy dla was mega na spontanie 3 podwójne wejściówki na dzisiejszy koncert OG hip-hopowej grupy JWP w Poznaniu. Te bilety możecie wygrać w bardzo łatwy sposób. Wbijacie teraz na radiokiss.fm i tam macie przekierowanie na naszego WhatsAppa. Czekamy na najbardziej kreatywne głosówki, w której powiecie nam, jaka jest najbardziej spontaniczna rzecz, którą kiedykolwiek zrobiłeś, zrobiłaś.
0: My wam dajemy dzisiaj bilety na spontanie, więc wy też nagrajcie nam taką głosóweczkę, jaka jest najbardziej spontaniczna rzecz, którą kiedykolwiek zrobiłeś. Radiokiss.fm, tam wbijajcie i zaskoczcie nas swoją kreatywnością.
1: Radio Kiss FM. Radio Kiss FM, jaka jest najbardziej spontaniczna rzecz, którą kiedykolwiek zrobiłeś, zrobiłaś? Tylko najbardziej kreatywna głosówka zgarnie bilety na JWP w Poznaniu, które już na was teraz czekają.

0: na TikToka nas bujają głosóweczki od was. Konkurs trwa do zgarnięcia 3 podwójne wejściówki na dzisiejszy koncert JWP w Poznaniu. Wbijajcie na radiokiss.fm, przekierowanie na WhatsAppa i wyślijcie nam głosóweczkę, gdzie odpowiecie na pytanie, jaka jest najbardziej spontaniczna rzecz, którą kiedykolwiek zrobiłeś.
1: Bilety od nas to totalny spontan i na takie spontaniczne głosówki czekamy i też takie najbardziej kreatywne. Jaka jest najbardziej spontaniczna rzecz, którą kiedykolwiek zrobiłeś, zrobiłaś? Radio Kiss FM, tam wbijajcie i naprawdę bądźcie kreatywni.
2: Radio Kiss FM.
0: Radio Kiss.fm, jaka jest najbardziej spontaniczna rzecz, którą kiedykolwiek zrobiłeś? Bilety na JWP w Poznaniu czekają.
2: Reklama.
3: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Po reklamie.

0: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Reklama.
0: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM, a świat wstrzymał teraz oddech. Dzieje się tragedia, to dlatego, że w nowej animacji Shreka może nie być z nami już kota w butach. No, musicie się zgodzić, ta postać jest totalnie iconic, a głos Antoniego Banderasa idealnie dopełnia całą tą bajkę.
1: Okej, no dobra, jest cień szansy na to, że jednak będzie po staremu, bo produkcja jeszcze nic nie ogłosiła, animacja pojawi się za rok i miejmy nadzieję, że bez tak drastycznych zmian. Jak zmiany, to tylko u nas, bo pamiętajcie, nowy rok, nowa ja.
2: Radio Kiss FM.
0: A nowa ty, to chyba jak Nicole Kidman, Adela. Ten drop jest wszędzie, zróbcie głośniej.

0: za w Radiu Kiss FM. Numer, który zna twój stary, twoja stara, stara twojego starego i w ogóle każda stara i też TikTok i algorytm na TikToku. A my teraz przechodzimy do Marty Linkiewicz, która wstawiła na Instagrama filmik o tytule Co robi bezdzietna i bezrobotna lambadziara w ciągu dnia? No więc tak, odebrała dietę spod drzwi, wleciał trening, była kontrola u dietetyka i też kolejny trening.
1: Matko, wow. Sporo tego. Marta, wow. Ogólnie propsik za ten zdrowy tryb życia, ale pamiętaj, i tu cytat pani Beaty Tyszkiewicz, zawsze trzeba mieć co rzucić, bo jak cię coś weźmie, no to co rzucisz, żeby poczuć się lepiej?
2: Radio Kiss FM.
1: A już zaraz wbijamy do was z nowym trendem wśród glonojadów, lasek z dużymi ustami.

0: Lipka, poza tobą nic, ten numer na maksa trenduje, a my jesteśmy aktualnie świadkami nowego trendu, bo kwas w ustach jest passé, czyli krótko mówiąc, znane osoby nie chcą już mieć dużych ust. Maja Sablewska, Lil Masti, Doda, Kylie Jenner, one wszystkie powracają do natural looku.
1: I szczerze, może to i nawet lepiej, no bo przy dużej ilości kwasów wyglądało to naprawdę bardzo źle, więc oficjalnie witamy nowy trend bycia natural queen, a żegnamy trend na wary obciągary.
2: Radio Kiss FM.
0: Ale witamy najlepsze dropy i bęgery, a w tej godzinie będzie jeszcze ich sporo.
2: Reklama.
3: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Po reklamie.

0: Baby wow na antenie Radia Kiss FM. Ja też powiedziałem wow, jak ten numer po raz pierwszy usłyszałem na moim For You Page, ale wow to powiecie wy, bo niedługo wbija do nas gość specjalny.
1: I mamy kilka podpowiedzi. Przez lata prowadził wywiady z waszymi ulubionymi gwiazdami, ma widoczne tatuaże, rozpoczyna teraz współpracę w ekipie newsowej Bagiego i no, jego głos zna chyba każdy.
0: Jeżeli wiecie, o kogo nam chodzi, wbijajcie na radiokiss.fm i wysyłajcie nam głosóweczkę z odpowiedzią, kto to może być. A do pierwszej osoby, która poprawnie trafi, wyślemy gadżety z merchu Radia Kiss FM.
1: A mamy naprawdę fajne, więc Radio Kiss FM, tam się kierujcie i nagrywajcie nam głosóweczki.

0: też odczuwamy ogromną radość, dlatego że już za chwilę wybija coś fajnego.
1: Wbija update Radek Kiss FM, także koniecznie weźcie głośniej.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Cześć, jest 15. Poznań, Wrocław lub Bydgoszcz. To tam mogłyby powstać stałe bazy amerykańskich wojsk. Wszystko wskazuje na to, że będzie to zachodnia Polska. Powiedział o tym szef MON. Polki nie badają swoich piersi. Jak wynika z danych Eurostatu, nasz kraj jest wśród państw o najniższym odsetku badań w kierunku raka piersi. 33 tysiące nośników z muzyką nazistowską zabezpieczyła niemiecka policja. Były płyty CD, winyle czy kasety. Przeszukania przeprowadzono również w Polsce. Kosmos będą podbijać polscy naukowcy. Politechnika Śląska chce rozwijać współpracę z NASA. W tym roku przyjęła 200 studentów na kierunek inżynierii kosmicznej. Politechnika Śląska chce budować łaziki i drony oraz testować technologie kosmiczne w kopalniach. Naukowcy i studenci mają też odbywać staże w NASA.

0: w Radiu Kiss FM, a przed mikrofonami wasze ulubiony duet, czyli Daria Kulej.
1: I Nikodem Formella. Daria tutaj weszła takim mega, mega rozśpiewanym krokiem, także mega się jaram, dlatego że gramy najlepsze dropy, najlepsze bangery, więc jest do czego tańczyć i jest do czego śpiewać.
0: Nie ma opcji, żebym tego nie nuciła i mega jestem w ogóle też podekscytowana, bo za chwilę wbija do nas gość, którego zna chyba cała Polska i jest ikoną i mam nadzieję, że będzie super. Na pewno będzie super, bo jesteśmy
1: na stówę będzie super, także co? Lecimy na pełnej.

0: Najlepsze dropy i bangery tylko w Radiu Kiss FM, ale też najlepsi goście. Jest z nami Damian Glinka. Siemano!
1: Witam serdecznie wszystkich.
2: Siemano, słuchaj, próbowałeś w Urzędzie Pracy, nie udało się, więc udało ci się u Bagiego tam dobrze zakręcić i pracujesz teraz u niego w newsowej ekipie. No ale my stwierdziliśmy, że chcemy cię przetestować. Jakbyś sobie poradził na takiej typowej rozmowie o pracy z babeczkami z HR-u. I mamy dla ciebie kilka pytań. Czy ty na to jesteś
1: bardzo
2: gotowy?
1: Bardzo mi się to podoba, bardzo mi się to podoba. Dobra, dawajcie.
2: Dobra, no to wymień swoje trzy zalety. No, trudne.
1: Na czas.
2: Okej.
1: Okay. Mobilny.
2: Aha.
1: I wydaje mi się, że skuteczny.
0: Okej, okay, ładnie.
2: Dobra, u nas miałeś być o 15, spóźniłeś się tak 3 minutki, no ale dobra, wybaczamy
1: ci. Ja miałem być o 15 pod budynkiem. I ja byłem pod budynkiem, okay, bo nie mówiliście, gdzie ja mam być. Byłem pod budynkiem,
2: dobra,
1: byłem.
2: Dobra, to wybaczamy. Teraz wymień swoje trzy wady.
1: Trzy wady? Wzroku...
2: To dobrze.
0: Brzmi jak moja rozmowa o pracę. Dobrze tak. Ci z oczu patrzę zatem.
1: Tak, tak, tak, tak. Nie, no co, my będziemy tu o wadach rozmawiać, same zalety.
2: No właśnie. A jak sobie radzisz ze stresem?
1: Bardzo dobrze. No ja miałem dużo stresujących sytuacji w życiu, więc już trudno jest mi zestresować. Nie pamiętam, co mnie ostatnio zestresowało. Dawno nie byłem zestresowany.
0: Let's keep it that way. Okej, okay. A z jakiego osiągnięcia zawodowego jesteś najbardziej dumny?
1: Z wizyty w Kiss FM.
2: Bardzo dobra odpowiedź. Tutaj masz plus 100 punktów już w ogóle. A gdzie widzisz siebie za 5 lat?
1: No, nie wiem.
2: Nie wiem.
1: W Radiu Kiss FM.
2: Poprawna odpowiedź. I czy masz jeszcze jakieś do nas pytania? To takie klasyczne jak w HR-ze.
1: Wynagrodzenie. No bo pytacie o wszystko, a nie mówicie o kasie.
2: Dobra, no to jak to by się tak podoba temat pieniędzy, no to za chwilę chyba poruszymy ten temat.
1: Kocham temat kasy.
2: No to idealnie, to sobie już za chwilę pogadamy o pieniążkach.
0: Tak, za chwilkę będzie o tym więcej. Chcielibyśmy tylko jeszcze na zakończenie powiedzieć, że pamiętaj, że u nas w firmie panuje bardzo taka rodzinna, ciepła atmosfera i to jest najważniejsze, a nie pieniądze. Naszym gościem jest Damian Glinka, a wy słuchacie Radia Kiss FM.

0: Czym jest Damian Glinka w Radiu Kiss FM. No i słuchaj, teraz sobie pogadamy o twojej nowej pracy u boku Bagiego. I jakie masz największe marzenie zawodowe dzisiaj? Zaczynasz nową pracę, więc nowe wyzwania gdzieś przed tobą już stoją.
1: Ja bym chciał założyć swój kanał na YouTubie.
0: Nagrywać jakieś vlogi, Q&A, jakieś...
1: No właśnie, takie jakieś rzeczy newsowe, ale też takie vlogowe, lifestyle'owe. I też bardzo się cieszę, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, czyli w Dropsach i ogólnie z Bagiem sobie działam, bo tam jest bardzo dużo ludzi, którzy mogą mi w tym pomóc, żeby to marzenie spełnić. Że ja już rzuciłem to marzenie, no i zamierzamy działać w tym kierunku, żeby ten kanał na YouTubie otworzyć.
2: Okej, no ale w tym kierunku to co masz jeszcze przygotowane? Może jakiś smaczek, nad czym będziesz pracował w tej nowej roli typowo zawodowo?
1: Skandale,
2: okej.
0: A masz już coś przygotowane, coś jest nagrane, typowo twojego, co pojawi się za niedługo?
1: Wiecie co, no ja dopiero wczoraj rozpocząłem pracę, więc jakieś rzeczy dopiero pewnie pojawią się w następnym tygodniu, ale będzie mocno. Będziemy robili formaty, powiem wam, będziemy robili coś takiego jak nastroje społeczne. Nie rozwinę wam tego, ale ja już to po prostu widzę obrazkowo, nie? Naprawdę będzie super.
0: Okej, cudownie. No to słuchaj, powiedz mi, bo ty się z Bagiem zacząłeś kolegować. Tak chyba jesteście ziomalami, przyjaciółmi, jakbyś nazwał tą relację?
1: To jest właśnie dziwne, bo my jesteśmy takimi kolegami z pracy.
0: Okay.
1: Że my poza pracą widzieliśmy się może, nie wiem, z dwa razy.
2: Ale te relacje też są ważne.
0: Tak, czyli fajne jest to...
1: To jest relacja pracownicza.
0: Czyli tutaj, no to dobrze, bo czasem, wiesz, jest tak często, że jak się przyjaźnicie i później pracujecie razem, to ta przyjaźń gdzieś schodzi już na drugi plan i jest tak gorzej. Ale jak wy zaczęliście już od razu na stopniu zawodowym, no to dobrze. Więc jeżeli to jest stopień zawodowy, no to pogadajmy o hajsie. Ile będziesz dokładnie dostawał pieniędzy od Bagiego?
1: O 25% więcej niż
2: Słyszeliśmy, ale ile konkretnie?
0: Dostaniemy jakiś konkret, może pierwsza liczba, kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset? Jak to wygląda?
1: Kilkaset tysięcy miesięcznie.
2: Ale zależy w jakiej walucie?
1: W złotówkach kilkaset tysięcy miesięcznie. Tam po prostu kasy jest... mega dużo.
2: Okay,
1: żeby nie powiedzieć po prostu inaczej, bo mamy wczesną godzinę.
0: Po twojej twarzy nie wiem, czy ci wierzyć, czy to będzie kilkaset.
1: Wierzyć.
2: Nie, no,
0: a
2: wierzymy,
0: jaka jest
2: wierzymy.
0: Pierwsza liczba twojej wypłaty?
1: 9.
2: I love it.
1: 0, 0, 0. Nie, no nie mogę, no wiecie, no my podpisaliśmy sobie umowę, która zabrania mi mówić o konkretnych kwotach, ale jest w porządku.
0: A jakieś widełki?
1: Uczciwie.
0: Wtedy nie padnie konkretna kwota, tylko wiesz,
1: widełki. Zachowujesz tak jak ja. Ja też kiedyś miałem z ludźmi tak, że jakieś widełki, może coś tam, a mniej niż 10 000, a więcej. No nie można mówić takich rzeczy. Jeżeli ja bym miał taki fuck up już, wiecie, na samym starcie, no to by po prostu było trudno, nie? Więc ja po prostu nie mogę nic powiedzieć, 25% więcej niż poprzedniej pracy, ale ogólnie będę miał za co zabrać kogoś na randkę, iść do kina i sobie wyjechać na wakacje.
2: Okay, no to mega się cieszymy.
1: Was też gdzieś zapraszam.
0: Dobra,
1: jesteście zaproszeni.
0: Cudownie, to słuchaj, to my o tych pieniądzach sobie jeszcze troszeczkę po...
1: To jest, wiecie, to jest najlepsza informacja o tej pensji u Bagiego. Ja stawiam.
2: Dobra.
1: Zapraszam serdecznie.
2: I to było wszystko, czego potrzebowaliśmy, ale w temacie pieniędzy sobie zostaniemy, ale o tym już za chwilę. Naszym gościem jest Damian Glinka, a wysłuchacie Radia Kiss FM.
3: Radio Kiss FM.

0: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Reklama.
0: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie.

0: najlepsze dropy i bęgary w Radiu Kiss FM. I najlepsi goście, naszym gościem jest Damian Glinka. No i tak przed chwilą śpiewałeś, ach, ta praca i praca, więc sobie nie pogadamy o pracy, ale o tym, co nam daje, czyli o hajsie. Powiedz nam, wymienimy ci parę rzeczy, a ty nam odpowiesz, ile byś na nie wydał. Co ty na to?
1: Dobra, dawajcie.
0: Ile byś wydał na samochód?
1: Zero.
2: Nie masz prawka? Czy w ogóle nie lubisz jeździć?
1: Nie mam. I już teraz moje notowania spadły. Nie mam, bo ja praktycznie od zawsze jestem w Warszawie, a w Warszawie posiadanie samochodu jest nieopłacalne. Bo tu jest tak, komunikacja, metro, autobus, tramwaj, Uber, wszystko.
0: Można się
1: odnaleźć. Więc jakby ja nie potrzebuję samochodu. No dobra, ale jakbym miał powiedzieć, ile mógłbym dać, to ja bym dał sobie taki skromniutki samochodzik.
0: Dobra.
1: 5000.
2: Okej,
0: kupiłbyś gitarę.
1: Kupiłbyś. Taki już konkretny, fajny, skromniutki, malutki.
0: A ile byś wydał na tatuaż?
1: Barter.
0: Tylko barter, okej. To ile byś wydał na mieszkanie?
1: O, mój przyjaciel ostatnio kupował mieszkanie i on zapłacił za mieszkanie. O, zlikuję, ile on zapłacił za mieszkanie.
2: Dobra, a gdzie? W Warszawie?
0: Na Smolnej.
1: Cały adres powiedzieć.
0: Które mieszkanie jeszcze raz?
1: Nie no, teraz się zestresowałem.
0: Na luzie. To idziemy dalej. Ile byś wydał?
1: Nie, powiem.
0: Dobra.
1: No on tam zapłacił chyba 700 tysięcy.
0: Dobra, okay, to brzmi jak warszawska cena.
1: W kredycie, okay. Bo młodzi nie mają teraz na mieszkanie.
2: Prawda, potwierdzam.
0: Młodzi będą na miejscu z ręki. Ile byś wydał na garnitur?
1: Tysiąc.
0: Spoko, a ile byś wydał na kwiaty?
1: O, 5000.
0: Ładnie.
1: Jako kwiaty to dla kogoś, a prezent musi być hojny.
0: To ta osoba jest mega, mega szczęściarzem. Ile byś wydał na imprezę na mieście?
1: Z 400 to max, żebym, no nie, stówę. Nie,
0: wow,
1: się
0: to
1: nie
0: oszczędnie.
1: Da. Dobra, nie, 300. 3-4 to max. 400 to max. Imprezy są drogie w Warszawie. Ja nie imprezuję w ogóle. Mm-hmm. Nie chodzę na imprezy.
0: Okay.
1: Nie widziałem was nigdzie.
0: Jeszcze
2: ale
0: nie.
2: Ale się złapiemy na pewno jeszcze później. Nie. A ile byś wydał na prezent dla Bagiego? Dla swojego szefa?
1: O, to by był taki prezent ręcznie robiony, czyli bezcenny.
2: O, wow. Ja nie chcę dopytywać, co to za ten prezent.
1: Takie prezenty, ale nie uważacie, że właśnie prezenty ręcznie robione są takie najbardziej... bezcenne.
0: One są osobiste, więc
1: tak,
0: jak najbardziej.
1: Ja obrazek mu narysuję jakiś, nie? Dajcie długopis, zaraz go narysuję i będzie prezent, nie ma problemu.
0: To my totalnie chcemy dostać chyba nasz autoportret dzisiaj.
1: Dobra, to zaraz zaraz wam coś narysuję i to będzie taki prezent bezcenny, czyli on może być po prostu za milion albo nie wiadomo.
2: Cudownie, słuchaj, no to jak już mówimy o Bagim, no to znasz się chyba z całą grupą Dress Code. Kogo najmniej lubisz stamtąd?
1: Nie mam kogoś takiego, kogo najmniej lubię. Może z kim mam najmniejszy kontakt.
2: Okej, dobra.
1: Ale to nie jest tak, że jest tam znak równa się, że nie lubię, bo najmniejszy kontakt. Po prostu jest trochę inną drogą idzie, bo bardziej drogą muzyczną, to z Maćkiem mam najmniejszy kontakt, że najmniej razy się z nim przeciąłem, ale on jest bardzo serdeczny, sympatyczny, więc lubimy się, ale mamy słaby kontakt.
2: Okay. A kogo najbardziej lubisz?
1: Kogo najbardziej lubię? O, tu już zaczyna się problem, bo lubię wszystkich bardzo. I chyba najbardziej, Bagiego, ale to trzeba go wyeliminować, bo wiadomo, to chyba poza Bagim to Karo chyba jest taka najbliższa memu sercu.
2: Okej, dobra, to jeszcze pogadamy o tym, kogo lubisz, kogo nie lubisz, może w show biznesie, ale o tym już za chwilkę.
1: Dobra.
2: Wracamy już do was, a naszym gościem jest Damian Glinka w Radiu Kiss FM.
1: Miłego słuchania.
3: Radio Kiss FM Warszawa.

0: Słuchacie Radia Kiss FM, a naszym gościem jest Damian Glinka. No i słuchaj, tak jak zapowiadałam wcześniej, zapytamy się trochę, kogo najmniej lubisz, kogo najbardziej z show biznesu. Więc jeżeli miałbyś wskazać osobę, z którą już robiłeś wywiad, z którą ci się najlepiej robiło, po prostu to była świetna osoba do rozmowy, to kto to byłby?
1: A więc tak, Edyta Górniak, Doda, a jeżeli mówilibyśmy o influencerach, to Andziak z Bagi Madzia.
2: Okej, okay, no ty z Dodą, piąteczka. Ty z Dodą zawsze masz genialne flow, jak widziałem te wywiady, tak. Uwielbiam.
0: Ale tak, zobaczcie, dziękuję. Kolejny raz padło nazwisko Bagi. Tutaj trzeba się podlizać trochę szybko.
1: Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Premie są też przewidziane. Za nadzwyczajne wyniki i nadzwyczajne jakieś takie rzeczy są przewidziane premie.
0: Okej, okay, a z kim ci się najmniej przyjemnie robiło wywiad?
1: Z wami właśnie.
0: O nie, to jest okropna odpowiedź. Tymczasem Damian przed anteną. Ale jesteście fajni, ale byśmy to byli super vibe.
1: Właśnie odwróciliśmy show biznes, bo zazwyczaj na antenie jest miło, a u nas na antenie jest niemiło, a poza anteną jest bardzo miło. Nie, no tak nie chcę gadać, bo ciągle gadam o tych samych osobach i te osoby stwierdzą zaraz, że mam obsesję na ich punkcie. Dobra. Że ostatnio miałem kilka wywiadów i ciągle powtarzam, wiesz, te same nazwiska. Okay. I jakby ktoś tak o mnie mówił ciągle, że on mnie nie lubi, no powiedz raz i po prostu wystarczy, a nie żebyś gadał teraz na każdym spotkaniu.
2: Dobra.
1: Ale o tych, których lubię, mogę wam mówić.
2: Dobra, to pójdźmy w coś bardziej przyziemnego. Ja i moja kompala Karolina ostatnio wstawiliśmy TikToka, w którym mieliśmy karteczki. Wiem, że widziałeś, ale tutaj wyjaśnię jeszcze dla słuchaczy, którzy go nie widzieli. Mieliśmy karteczki na głowach i ja miałem zgadnąć, kim jestem. Byłem Damianem Glinką, co mi się udało. I ja tutaj muszę zapytać, bo tam skomentowałeś to zdjęcie, że ty jesteś Team Psy. Dlaczego Team Psy i dlaczego nie Team Koty?
1: Jestem taki 50-50,
2: okay.
1: Ale psy mają 51, koty mają 49%. Mm-hmm. Psy mi się podobają, bo można sobie z nimi iść na spacer, wiesz, pobiegać, a koty są bardziej takie domowe, mm-hmm. I koty chodzą swoimi drogami, nie? A pies jest bardzo taki przy tobie, więc dlatego psy są o odrobinę wyżej niż koty, ale kocham psy, koty, zwierzęta, wszystko.
0: Okej, okay, dobra, to my mamy jeszcze dla ciebie takie zadanie, może nie tyle zadanie, ale słuchaj, bo tutaj jest cały czas nagrywane wszystko, co tutaj się dzieje, jest nagrywane na sociale.
2: Bardzo dobrze.
0: I słuchaj, ile musi być like pod tym filmikiem, żebyś przyszedł do nas do pracy, zastąpić mnie albo Nikodema, albo zrobimy właśnie taką parę mieszaną, albo może...
2: Już się bałem, że chcesz mnie wygryźć.
0: Biją tutaj na antenę.
1: A ile ta praca trwa?
0: No dobra, to umówmy
1: ile
0: się, że nie przyjdziesz...
1: Pracy?
0: No jest to 5-godzinny program, ale umówmy się, że przyjdziesz na przykład na godzinkę.
1: To teraz tak sobie... jestem.
0: Więc ale jak wiesz, to jeszcze,
1: możemy
0: jeszcze
1: podwoić,
0: później.
1: Możemy podwoić. Dobra, w takim razie słuchajcie. Ile mamy tu? 3 osoby? 3 lajki jestem.
2: Okej, okay, to nie było.
1: Ale czekajcie, jakoś tak pod koniec października, żeby nie było, że wiecie, bo ja muszę zająć się moją pracą teraz w Dropsach, ale pod koniec października bardzo fajnie, bardzo chętnie do was wpadnę i chyba, że w weekend. Ale nie, pod koniec października, widzimy się, moi drodzy, i słyszymy się.
0: Dobra, to tylko my się na pewno lajki. Złapiemy. No i słuchaj, czy masz jeszcze, bo powiedziałeś o tych Dropsach, czy jest coś, czym się najbardziej stresujesz przed rozpoczęciem tak naprawdę takiej pracy na pełnych obrotach? Czy coś cię stresuje, czy masz takie w miarę luźne podejście po tylu latach?
1: Jak to zażre? I czy zażre? I czy ludzie będą zainteresowani? Czy będą zasięgi, czy nie będzie zasięgu? Więc trochę mam takich stresujących sytuacji, ale ludzie, którzy są tam dookoła, są tacy dla mnie, że spokojnie na luzie. Mhm. Będzie dobrze.
0: Dobra, a ty kończyłeś dziennikarstwo?
1: Nie.
0: Nie, okej.
1: Nie, bo ja słyszałem, że właśnie wszyscy dziennikarze po studiach są złymi dziennikarzami.
0: Okej.
1: Tak słyszałem.
0: O nie, to
1: tak
0: mi słyszałem.
2: Chciałem powiedzieć, że no to
0: nie
2: miło Daria.
0: To o mnie. Ale słuchaj, czy, bo jednak ludzie cię kojarzą już jako takiego typowego dziennikarza może. I czy nie stresujesz się, że na przykład będzie ci przyklejona łatka trochę influencera przez to, że będziesz pracował w takim miejscu z takimi osobami, które trochę działają bardziej w tym influ świecie?
1: A luz. Nie mam problemu. Może być taka łatka, może być inna łatka. Nie mam problemu, bo no to tylko łatka. Więc ja wiem, co robię i to jest najważniejsze. I od razu taki mądry cytat.
2: No właśnie.
1: Ludzie, wy też zawsze zwracajcie uwagę na to, co wy myślicie, a nie o jakichś tam łatkach czy myślach innych ludzi. Co was to obchodzi? To jest właśnie ten cytat, który wiecie, taki głęboki, nie, że ludzie przed głośnikiem mają...
2: I Damian wyprzedził.
1: Jaki mądry.
0: To jest cudowny przekaz i wydaje mi się, że tym przekazem zakończymy na razie. Naszym gościem jest Damian Glinka, a my się już za chwilę słyszymy ponownie.
1: Juhu.

0: Słuchacie Radia Kiss FM, a naszym gościem jest Damian Glinka. No i to już jest czas, kiedy musimy się pożegnać. Mamy nadzieję, że było tutaj fajnie. Podobało ci się, tak szczerze?
1: Podobało mi się. Bardzo mi szkoda, że już muszę sobie iść.
2: Ale jeszcze nie mówimy ostatniego słowa, bo chyba jeszcze się widzimy na to wychodzi.
1: Widzimy się, tak. Już zostały zebrane 3 lajki. Widzimy się, moi drodzy, na dłużej. Dziękuję wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Jesteście najlepszymi słuchaczami. Tylko takich słuchaczy życzę innym rozgłośniom radiowym. A po co inny rozgłośnia, jak jest ta?
0: Dokładnie. To prawda. I czego możemy ci życzyć jeszcze na koniec?
1: Powodzenia na pewno. Chciałbym, żebyście mi życzyli i radości, i miłości. O.
0: To ci życzymy powodzenia, radości i miłości. Naszym gościem był Damian Glinka.
1: Tak, pa.
3: Reklama.
4: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
3: Po reklamie.
0: Dzięki.

0: to promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie, bo po co ryzykować, że coś cię ominie?

0: Słuchacie Radio Kiss FM, a naszym gościem teraz był Damian Glinka i wbijajcie koniecznie na nasze sociale.
1: Bo tam naprawdę sporo się działo i dziewczyny na bieżąco wszystko wrzucały, więc jak ominęliście rozmowę, no to luz. My jesteśmy zawsze o krok do przodu.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM. No i po takich numerach słychać, że my wiemy, co jest bęgerem.
1: Wiemy, co jest bęgerem. To jest Sexy Magic. No i ten numer jest mega sexy i był też sexy na socialach, gdy go znaleźliśmy.
0: A sexy są też newsy, więc już za chwilę wbijamy z update'em Radia Kiss FM, ale najpierw sprawdźmy, co fajnego jest grane w naszym mieście.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Adrian Górny. Najpierw weekendowy repertuar warszawskiego kina Helios w Blue City. Będzie można obejrzeć takie filmy jak Digger, Lalka oczywiście, Zapomniana Wyspa, Resident Evil, W sercu dziczy, Mistyczka, Odyseja czy też Nie patrz w dół 2. A jak tam imprezowy weekend się zapowiada? Opcji jest dużo, my zerkamy do Enklawy. Dzisiaj będzie tam Clubbing Factory. Na dwóch scenach zagrają Lucas i Duty Fresh. Jutro Pop and Shine House Party zagrają Major oraz Timon. Jutro będzie też piknik zwierzęta w Wielkim Mieście, na Ursynowie. Jak Ursynów, to Kopa Cwila. Oczywiście start w sobotę o 14. Będą bezpłatne warsztaty z behawiorystą, pokazy z trenerem psów, dużo zwierzaków ze schroniska na Paluchu, gra edukacyjna dla najmłodszych, czy warsztaty wykonywania zabawek dla czworonogów.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Cześć! Jest 16. Od północy ceny paliw spadną. To po wprowadzeniu nowego programu CPN, po tym jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd jednak musi brać pod uwagę sytuację na rynku międzynarodowym, a ta pozostaje niepewna. Pakietem nie został objęty autogaz. Tysiące osób manifestuje w Hiszpanii. Domagają się zwiększenia praw najemców mieszkań. Chodzi m.in. o zwiększenie ochrony przed eksmisjami. Co dziesiąty Polak negatywnie ocenia sytuację w swojej pracy, wynika z badania CBOS. Pytani Polacy częściej obawiają się zwolnienia. Znamy szczegóły trzeciej części Top Guna. Zdradził je Tom Cruise. Będzie Maverick, będą myśliwce i będzie fajnie. To tyle. Daty premiery nie ma.

0: Mamy piątek, więc nieważne, czy jesteście w pracy, czy już może w domu, po prostu my się bawimy i to chyba słychać u nas na antenie przez to, że gramy same najlepsze dropy i bęgery.
1: Ja tutaj jestem już mega rozbawiony, będziemy do was wlatywać z konkursem już niedługo, więc koniecznie miejcie telefony koło siebie, a poza tym najlepsze plotki, najlepsze aferki, więc lecimy.
0: Wszystko co najlepsze.

0: Tylko kochaj mnie, Zalia w Radiu Kiss FM. Najlepsze dropy i bęgery tylko u nas i też najlepsze konkursy. Bo słuchajcie, jutro o godzinie 20 w klubie Oczki w Warszawie grają dwa Sławy Pers i Gruby Mielcki. I z tej oto okazji mamy dla was trzy podwójne wyjściówki na ten koncert. I co musicie zrobić, aby wygrać bilety?
1: Wbijajcie na radiokiss.fm i tam znajdziecie naszego WhatsAppa. Musicie nagrać nam głosóweczkę, w której odpowiecie nam, co zawsze robicie na ostatnią chwilę. Ja na przykład na ostatnią chwilę zawsze robię pranie i efekt jest taki, że później mam problem, w co mam się ubrać.
0: Nie! A co wy zawsze robicie na ostatnią chwilę? Wbijajcie na radiokiss.fm, tam znajdziecie naszego WhatsAppa.
2: Radio Kiss FM.
0: Mamy trzy podwójne wejściówki na koncerty: dwa Sławy Pers i Gruby Mielski i najbardziej kreatywne głosówki zgarną od nas te bilety. Co zawsze robicie na ostatnią chwilę? Radiokiss.fm, tam się kierujcie.

0: Kiss FM, a jak wy nie macie planów na jutro, czyli na sobotę, a mieszkacie w Warszawie, to mamy dla was idealne rozwiązanie, bo jutro o godzinie 20 w klubie Oczki w Warszawie grają dwa Sławy Pers i Gruby Mielski i możecie tam razem z nami być.
1: Mamy 3 podwójne wejściówki na ten koncert. Musicie wbić do nas na radiokiss.fm, na WhatsAppa i nagrać nam głosóweczkę, co zawsze robicie na ostatnią chwilę. Ja na przykład zawsze na ostatnią chwilę przychodzę do pracy.
0: O nie, i to jest właśnie najgorsze. Wy tak nie róbcie, ale powiedzcie nam, co wy robicie na ostatnią chwilę. Radiokiss.fm, tam się kierujcie.
2: Radio Kiss FM.
0: Najbardziej kreatywne głosówki zgarną od nas bilety, a mamy 3 podwójne wejściówki, także naprawdę warto się postarać.
2: Reklama.
3: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Reklama.
0: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie.

coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm, tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Tell me what you want, want. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.

0: Najlepsze dropy i bangery tylko w Radiu Kiss FM i najlepsze konkursy. Do zgarnięcia były bilety do klubu Oczko, gdzie grają dwa sławy, Pers i Gruby Mielski. Zapytaliśmy was, co zawsze robicie na ostatnią chwilę i wbiła nam głosóweczka od Sławka.
1: Ja na przykład na ostatnią chwilę to wyciągam.
2: Wow, mam nadzieję, że w dobrym momencie wyciągasz, bo to wiesz, różnie czasem bywa. A jak wy macie jeszcze jakieś kreatywne pomysły, co zawsze robicie na ostatnią chwilę i macie wolny jutrzejszy dzień w Warszawie, no to my mamy jeszcze dwa podwójne bilety do zgarnięcia, więc koniecznie wbijajcie na radiokiss.fm i tam znajdziecie naszego WhatsAppa, nagrajcie głosówkę, co zawsze robicie na ostatnią chwilę.
0: A teraz wjeżdża totalny banger prosta z TikToka, Adela, Nicole Kidman. Ja tego słucham na okrągło cały czas.
2: I ja tak samo, ten numer jest świetny i Nikodem rób już głośniej, bo już nie wytrzymam!

0: Bass Persuades. Ja wierzę, że ten numer był już na for you page każdego. A Daria, ty wierzysz w teorię koloru? To znaczy, że do twojej urody pasuje jeden konkretny zestaw koloru.
1: No oczywiście, że tak. No widzę to po mojej twarzy.
0: Okej, to ja puszczę, co na ten temat, na temat teorii koloru sądzi Doda.
2: Kochani, no w teorii jestem zgaszoną jesienią, a praktycznie zajebcie mi we
1: wszystkim. No, ikona.
0: I myślę, że wszyscy powinniśmy wyluzować i przyjąć właśnie ten tok myślenia.
1: A teraz będzie można idealnie wyluzować, bo nasza wspaniała prowadząca Julia Wasilewska wydała numer, który jest świetny. 16 lat Julia Wasilewska w Radiu Kiss FM. Gdzie?

0: Najlepsze dropy i bangery tylko w Radiu Kiss FM. My zawsze lecimy na pełnej, a Julka Wasielewska od 7 do 11 leci mega easy.
1: Ale nie tak spokojnie, bo u niej też się bardzo dużo dzieje. Jest ogromna energia, dużo ploteczek, dużo newsików. Także koniecznie musicie być od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 11. Julia Wasielewska on top. Kiss
2: FM. Radio Kiss FM.
0: A już za chwilę, jesieniary, lepiej się trzymajcie, bo wjeżdża mega, mega hot info.
2: Reklama.
3: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Po reklamie.

0: W Radiu Kiss FM i my też odczuwamy szczęście, jak słyszymy takie bęgery. A teraz ważne info dla jesieniar i dla fanów horrorów.
1: Oficjalnie wczoraj wyszedł nowiutki 13 sezon American Horror Story. It's time! Właśnie tak się jaram. Z opisów, które czytałem, to taka fuzja różnych sezonów AHS. Jest mega czarownicowo, więc trzeci sezon vibes na pełnej. I wiem, nie wszyscy to kumają, ale ci, co oglądali ten serial jako nastolatkowie, wy mnie na 100% zrozumiecie.
0: A ja zrozumiem wszystkich ludzi, którzy chcą najlepsze dropy i bangery, no bo my to mamy Riviera, She Doesn't Mind, zróbcie głośniej!

0: I'm yours, ten numer na maksa trenduje, słuchacie Radia Kiss FM.
1: A już za chwilę wbijamy z update'em Radia Kiss FM, ale najpierw sprawdźmy, co się tam fajnego u nas dzieje w mieście.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Adrian Górny. O tej porze w piątek to myślimy głównie o imprezkach. Ale może poczekacie do jutra? W sobotę od 23 w Hydrozagadce impreza pod hasłem Wehikuł. Ile dałbym, by zapomnieć? Lata 90. i 2000 powracają. Dzisiaj to możecie się wybrać na przykład na pokaz mody, a dokładniej pokaz Katedry Mody Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. O 20 przy krakowskim przedmieściu. Wstęp wolny. Zobaczymy, co tam wymyślili studenci i studentki ASP, jak chcieliby się ubierać. No bo chyba by chcieli, jak sami takie rzeczy wymyślają. A w niedzielę możecie wybrać się na spacer przyrodniczy Ptaki nad Wisłą. Start o 10 u zbiegu ulicy Włóki i S2. No i będzie można lepiej poznać ptaki, które żyją nad Wisłą w Warszawie. Spacer jest bezpłatny, tylko są zapisy.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Cześć! Jest 17. Złota, piękna jesień za oknami. A w Tatrach na szczytach zima. Warunki są trudne. Szlaki mogą być oblodzone. Pamiętajcie, by wychodząc w góry zabrać ze sobą odpowiedni sprzęt. Kask, raki i czekan. Kierowcy ze Szczecina mogą sprawdzić, czy nie wpadł im mandat. Chodzi o brak opłaty za parkowanie. Miasto uruchomiło portal Estrefa. Kierowca może też ustawić sobie opcję powiadomień i wtedy, jeśli dostanie mandat za nieopłacony postój, przyjdzie do niego SMS. Nie tylko na polskich stacjach jest drogo. W Wielkiej Brytanii średnia cena diesla jest rekordowo wysoka. Za litr trzeba zapłacić ponad 2 funty. Związek Brytyjskich Kierowców ostrzega, że nie ma sygnałów, by wzrost miał zahamować. Oktoberfest w Szczecinie. W stolicy zachodniego Pomorza rusza dziś tradycyjny niemiecki jarmark. Potrwa do końca weekendu.

0: po 17 i kochani, mamy piątek, więc my z Nikodemem już świętujemy, a za chwilę, no nie będziemy sami świętowali.
1: Oj, jest to świętować dzisiaj, bo naprawdę dzisiaj przez cały dzień dużo się u nas dzieje, a będzie działo się jeszcze więcej. Niektóre rzeczy pozostają bez zmian, bo gramy najlepsze dropy, najlepsze bęgary, mamy najlepsze ploteczki.
0: Czyli wszystko się zgadza i teraz

0: słuchacie Radia Kiss FM, a z nami są specjalni goście Malik Montana, siemano.
1: Siemanko, cześć.
0: I Hancho, siema.
2: Siema, siema.
0: Słuchajcie, na samym początku chciałabym Malika tutaj zapytać, jak wyglądała twoja współpraca z On The Radar Radio, bo byłeś tam, zrobiłeś wielki szum w Polsce, jest to miejsce, taki open mic, i jak w ogóle ci się współpracowało tam, jak ta współpraca wyglądała, jak to się w ogóle zaczęło?
1: Czy, że tak powiem, o co dokładnie pytasz, no bo nie do końca rozumiem pytania.
0: Jak wyglądała ta współpraca? Jak to się zaczęło, że akurat
1: bardzo
0: to ty tam wystąpiłeś?
1: Współpraca to było w Nowym Jorku, w takim dostę na dzielnicy bodajże Brooklyn, blisko Bushwick. Dzielnica jest taka dosyć znana, bym powiedział, może mniej znana, ale na Brooklynie to było samo nagrywanie, przed samym nagrywaniem właściwie, no bo pierwszy raz wcześniej byłem u... Jak on się nazywa, ten z Londynu? Kurczę, zapomniałem.
0: A, Fumes, to nie okej.
1: To też takie dosyć duże jest. Więc wcześniej u niego ta forma nagrywania jest zupełnie inna, bo tam nagrywasz z nim razem numer w studio, który potem jest emitowany. Do tej emisji w końcu nie doszło finałów, bo warunki były takie, a nie inne i nie były zbyt sensowne dla mnie, więc wypuściłem numery osobno. Mniejsza o to. Tam bardzo fajnie było. Trochę tremy miałem, no bo ten utwór był rzeczywiście live nagrywany i no wiesz, jak nagrywasz utwór z pół roku wcześniej, to czasami ta energia, która towarzyszyła w tamtym momencie, może być inna niż w danym momencie, więc to była jakaś ta moja obiekcja, ale sobie no finałów końcowy, że tak powiem, filmik i audio bardzo mi się podobało, więc
0: wyszło
1: zadowolony
0: to świetnie.
1: Z tego jestem.
0: Wszyscy chyba byli dumni, ja widziałam tam komentarze, ludzie oszaleli, że tak naprawdę było coś takiego dużego i są mega dumni z tego. No a ty tak naprawdę...
1: Teraz
0: potem...
1: jest przecież ta artystka też polska,
0: Dia,
1: która też bardzo fajnie sobie radzi. Ja też osobiście miałem okazję być z Dią w studio. Bardzo utalentowana artystka, pozdrawiam ją serdecznie z tego miejsca.
0: My również pozdrawiamy, no ale tak naprawdę po tym wystąpieniu ty nieprzestanie cały czas tworzyłeś numer i tutaj teraz się właśnie z wami widzimy, bo wczoraj wydaliście swój numer Mami. I jak wyglądała wasza współpraca? Jak to się zaczęło? Kto akurat pierwszy wyszedł z inicjatywą, żeby zacząć coś wspólnie robić?
1: Nasza współpraca z Hancho, regularnie nagrywamy numery, czy to pod szyldem Tax Free, czy nasz singiel Ona Mówi, który też już tak naprawdę chyba w tej chwili, o ile się nie mylę, jest platynowo wyróżnienie, dosyć fajne jak na dzisiejsze czasy, bo te liczby też wzrosły, pewnie nie wszyscy o tym wiedzą, ale kiedyś łatwiej było o odznaczenie platynowe czy złote, w tej chwili jest to trochę trudniej. No i tak naprawdę bez supportu radia, bo to też jakby w dużej mierze sprawia, czy utwór, wiesz, jest dobrze przyjmowany, czy nie, szczególnie takie. No udało nam się w tej chwili, o ile się nie mylę, platyna albo podwójna platyna.
0: No to pięknie.
1: To dosyć ciekawe wyróżnienie. To było chyba nasze takie pierwsze zatknięcie, co, Hancho?
2: Tak jest.
0: A ty jak właśnie, Hancho, wspominasz współpracę tą akurat przy tym numerze?
2: A przy numerze Ona Mówi?
0: Tak.
2: Bardzo dobrze. No to był w ogóle freestyle Malika. Wpadł na chwilkę, rzucił w ciągu, nie wiem, 30 sekund, nagrał ślady i tak to już pozostało i no widzieliśmy, że to będzie coś mocnego, przynajmniej ja to czułem.
0: A skąd się wziął pomysł na tekst akurat?
1: Ona
0: taki?
1: Mówi?
0: Nie, ten Mami, który za chwilę już będziemy mogli posłuchać na antenie.
1: A, to był numer Hancho, my sobie prowadziliśmy rozmowę, jakby wiesz, ja też często swoim kolegom jakieś tam rady daję odnośnie twórczości i też sam chętnie wysłuchuję rad, no bo w muzyce, którą robimy, fajnie też czasem spojrzeć, a właściwie zaczerpnąć spojrzenia osoby, która z innej perspektywy będzie w stanie spojrzeć na nas, wiesz, no bo my też pod koniec dnia widzimy siebie w inny sposób niż ktoś może, więc ja do Hancha mówię, wiesz co, kurczę, ja uważam, że ty tematycznie i w ogóle twoja osobowość i aura, którą emanujesz, jakby jesteś bardzo przystojnym facetem, pauza, i wiesz, jakby mówię, że powinien z tego skorzystać po prostu, żeby więcej kawałek do kobiet nagrywać, no bo one nie do końca też mają możliwość w ogóle zapoznania się z twoją muzyką przez to, że docelowo, wiesz, poruszasz się w tym ulicznym, stricte rapowym brzmieniu. No i po jakimś tam rozmowie naszej, wiesz, wymianie opinii i zdań, po dwóch tygodniach, a właściwie po miesiącu, nasz kolega wspólny Jay mówi, ty, Hancho, ma tak fajny numer, który nie do końca chce wypuścić. Ja mówię, ty, ale o co chodzi? Mhm. O, bo on taki jest, wiesz, bardzo softowy i nie wiem do końca, czy ja chciałbym z takiej strony się pokazać. No mówię, no to puśćcie mi ten numer z ciekawości, wiesz, studio. Ja ten numer usłyszałem i momentalnie po dosłownie 3 czy 4 taktach zaczęła mi ręka chodzić, tak.
0: Nóżka, jak u takiego wuj się włączyła.
1: I ja mówię do Hanczo, ty, jakby, jeśli mogę, wiadomo ten, to chętnie tego numeru bym się dograł w ogóle.
0: Okej.
1: I tak to wyszło tak naprawdę. Tak, mi się ten spodobał. I ja się do tego numeru dograłem. Oczywiście bardzo jestem wdzięczny za to, dzięki Hanczo.
0: Bo pięknie, dla mnie ten numer,
1: wiesz, jakby naprawdę ma ogromny potencjał, tym bardziej, że ja też sobie zdaję sprawę ze swoich mocnych i słabszych stron i tego typu numer na pewno od podstaw sam bym nie stworzył.
0: Dobra, no to mi się wydaje, że to jest chyba odpowiedni moment, żeby nasi słuchacze mogli posłuchać tego numeru u nas w radiu, więc chłopaki, przejmujcie teraz mikrofony i zapowiedzcie naszym słuchaczom numer.
2: Mami, Malik Montana, 730 Hanczo, już teraz, badajcie numer, let's go.

0: FM, a naszymi gośćmi nadal jest Malik Montana i Hancho.
1: Hello,
0: siemano. Czy ja mogę prosić o way, oh, way, yo?
1: Way, you, way, yo. Yes. Hello, what the hello?
0: Yes, na to czekałam i przed chwilką posłuchaliśmy waszego numeru, ale słuchajcie, jeszcze nie wyszedł teledysk. Co się z nim dzieje, kiedy będzie?
1: Wiesz co, ja ostatnio miałem

0: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: O, piękna odpowiedź. Już plus 100 punktów dajemy ci, a u ciebie, Hanczo?
2: Dla mnie idealne kobiety. Dobra kobieta po prostu, szanująca się.
1: No dobra, no to my wam robimy teraz test. Dziewczyna jest 10 na 10, ale nosi płaskie klapki, te takie z literką H.
3: O kurczę, gadaliśmy o tym ostatnio.
1: No właśnie.
3: To jest taki must have Sean Starter Pack z Warszawy.
1: Czyli co, 0 na 10?
3: Nie, no bez przesady. Też jakby nie uważam, żeby ubrania miały definiować osobę, wiesz. Po prostu są takie rzeczy, które mogą mi się podobać i ja też, no wiesz, często jestem ofiarą mody i po jakimś tam dłuższym czasie zdaję sobie sprawę z pewnych rzeczy, które tam na siebie włożyłem, że nie do końca tak może ten jest, jak powinno być, więc dla mnie wolę chyba tę literkę H niż zszarzałe, stare, dojechane forsy, więc to taka, nie przeszkadza mi to w ogóle, jak mam być szczery.
4: Okej, spoko. A co byście powiedzieli, że była w więzieniu, ale teraz już jest wszystko, gicik, wyszła na prostą?
3: Litwa Albana.
1: No dobra.
4: Nie ma to znaczenia, klasa. Dobra.
1: A jest 10 na 10, ale cały czas słucha tylko Sentino.
3: Spoko, no lepiej Sentino niż innych polskich raperów.
1: Okej, a jest 10 na 10, ale w ogóle nie imprezuje.
3: Super,
2: 11.
4: Okej, to no, to chcieliśmy usłyszeć.
1: To chcieliśmy usłyszeć. Słuchajcie, chłopaki, my już wam nie zabieramy czasu, bo wiem, że tutaj musicie teledysk.
3: Nie, ja chętnie pogadam, bo mi się akurat miło gada z wami.
1: Dobra, no to słuchaj, no to ważne pytanie. Sprzedajcie nam jakieś smaczki z tego teledysku, bo jeszcze teledysk nie wyszedł, a ja jestem mega ciekawa, co tam będzie. Może macie coś ukryty, jakiś przekaz i teraz nam możecie zdradzić i naszym słuchaczom.
3: Ruchy taneczne Perpa, w szczególności jakby to myślę, że...
1: A jakie byłbyś w stanie opisać? To jest tyłeczkiem kręcenie, czy może...
3: Nie, pauza, to totalnie jakby kręcenie tyłeczkiem, to pauza, nawet bym powiedział stop. Tutaj jest bardziej... tutaj jest swaggy, ma bro swaggy, wiesz o co chodzi,
1: he got the moves. Okej. Dobra, a jeżeli mówimy o tym numerze, to czy to jest jakiś ala list miłosny dla kogoś? Może chcieliście tutaj o swojej kobiecie coś nawinąć?
2: Może ja powiem, że ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie dla kobiet, ten numer jest dla wszystkich, więc to nie jest też tak, że jest to jakiś list miłosny. No i co? No jest to baciata, jest to muzyka bazująca na latynoamerykańskim brzmieniu. Jest to muzyka dla wszystkich, tak jak mówię, więc nie ma to, nie jest to żaden list miłosny, tylko...
3: Ja szczerze, jak słuchałem tego utworu, to sobie wizualizowałem właśnie te wszystkie panie, które siedzą przed odbiornikami, oglądając właśnie jakieś programy na TVN-ie, jakieś panie, które czytają magazyny typu Życie, Gwiazd, albo jakieś takie, wiecie, totalnie jakby kobiety, które niekoniecznie są zeznajomione z moją osobą, więc potraktowałem to jako szansę przedstawienia się gronie kobiet, które dotychczas nie miały okazji poznać Malika Montany, więc jakby w ten sposób to widzę. Uważam, że dużo jest takich kobiet, na przykład zauważ w Polsce, które na wakacje jeżdżą do Tunezji czy do Arabii i lubią młodego.
1: Widzę, że wyobraźnia twoja już naprawdę polawirowała mega daleko.
3: Wiesz, ale no, to ale takim dobra. Śmiechem, żartem, ale widzisz, to takie, tak naprawdę jest symbioza, no bo taka pani sobie jedzie do Egiptu czy do Tunezji na przykład na wakacje, ona czuje się adorowana przez młodych mężczyzn, a ten młody mężczyzna może być rzeczywiście, wiesz, jakby zauroczony urodą i też dzięki temu otrzyma na przykład kartę stałego pobytu polską.
4: No to jest protip, a mamy takich dobrych gości w Polsce, nie?
1: Mamy takich dobrych, ale dobra, chcecie teraz w takim kierunku muzycznym iść? Czy za chwilę znów wlecicie na przykład z jakimś innym numerem, ona chciała naszyjnika, ja chciałem jej głowę? Czy jednak zostajecie przy takich klimatach latyno trochę?
3: Nie, Kaszczar, ty pierwszy czy ja? Ja, wiesz co, ja nie potrafię, albo właściwie nawet nie chciałbym nigdy powiedzieć, że coś będzie jakieś albo inne, bo to, jaki jakby utwór będzie w finalnym wydźwięku, jest zależne od tego, w jakim jestem humorze, w samopoczuciu danego dnia i chwili, wiesz. Jakby ja zrozumiałem, że ja po prostu nadając ekspresji samego siebie, swojego samopoczucia, rysując obrazki wokalnie, tworzę muzykę i to jest wszystko zależne od mojego samopoczucia, od tego, co w danym dniu zobaczyłem, przeżyłem i jak się czuję. Więc
1: wiesz,
3: równie dobrze powstał utwór Mami dzisiaj, a jutro może być to utwór, w którym będę śpiewać o tym, żebyś się kroiła suchym chlebem po rękach i robiła sobie szramę.
1: Wow, to trochę mocno, to może przejdziemy do Hanczo, tak.

0: Tak.
1: Z mojej strony to ostatnie numery, które wypuszczam, chciałem, żeby właśnie pozwolił im przedstawić się troszkę innej audiencji, bo bardzo lubię muzykę melodyjną, lubię śpiewać, tak, lubię brzmienia właśnie reggaeton, latino. Brakuje tego też w Polsce, więc tak. Ale to nie znaczy wcale, że będziemy iść tylko w tym kierunku. Będziemy ewentualnie poszerzać horyzonty i robić coraz więcej to innych gatunków i łączyć to jakoś wszystko, żeby...
2: Zabawa przede wszystkim muzyką jest dla mnie istotna, bo to pod koniec dnia też, a mnie wyciąga ze strefy komfortu, no nie? Że jakby ja poniekąd w jakiejś tam, powiedzmy, dźwiękowej sferze się poruszam w muzyce, ale no chciałbym też spróbować swoich sił w innych zupełnie, wiesz, nurtach i w zupełnie innych brzmieniach i myślę, że to jest właśnie, wiesz, jak zobaczysz teraz na no takim, powiedziałbym, definiującym to słowo, a właściwie rynkiem, no to jest holenderski rynek, który tworzy różnego rodzaju hybrydy. Producent, z którym współpracuje, Serrano, to jest gościu, który na przykład w idealny sposób potrafi stworzyć hybrydy, czytaj bębny house'owe na przykład, do tego wrzucić harmonię, która będzie brzmiała jak z włoskiego jakiegoś, nie wiem, soundtracku filmowego z 90-tych lat i do tego dołożyć jeszcze swingu afrobeatowego, wiesz, i to jest dla mnie definicja współczesnej muzyki, że w dużej mierze nie jesteś w stanie skategoryzować coś jednolitym z powiedzeniem, wiesz, że o, to jest takie stricte. Wiadomo, że jakby docelowo moim gatunkiem, którym się poruszam, jest rap, ale rap też ewoluował i wiesz, jakby powstały różne podgatunki tego, że tak powiem, gatunku muzyki i pod koniec dnia no, to jest zabawa, wiesz, zobacz, że wszyscy artyści tak naprawdę na całym świecie wybijają się ludzie, którzy tworzą coś nowego.
0: To prawda. To prawda.
3: Słuchajcie, no to my wam życzymy jak najlepiej w waszej dalszej przygodzie muzycznej. Mamy nadzieję, że będziecie wydawali co chwilę kolejne numery i będziecie do nas wbijali z premierami, bo my oczywiście was chętnie tutaj przyjmiemy.
2: Bardzo mi miło. I bardzo fajne macie studio i w ogóle jestem pod wrażeniem tego miejsca.
0: I nieważne, w którym muzycznym kierunku idziecie, my jesteśmy z wami, zawsze jesteście u nas na słuchawkach, będziemy grać wraz w radiu Kiss FM. Naszymi gośćmi byli Malik Montana i Hancho. Dzięki.
2: Dziękuję bardzo.
4: Reklama. Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
5: Po reklamie.

0: Laila Dadger w Radiu Kiss FM, najlepsze dropy i bangery, a u nas przed chwilką był Malik Montana i Hancho. No to, co tutaj się działo, to było naprawdę potężne.
1: Było naprawdę potężne, a teraz wjeżdża potężny banger So Good na antenie Radia Kiss.

0: Dniowej, a wy słuchacie Radio Kiss FM. I ważny reminder, że w poniedziałki od 22 do 24 wlatuje Kiss Rap.
1: Prowadzącą jest Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz. Jest tam bardzo dużo mocnych rozmów, najlepsze rapowe kawałki, wbijają goście i co najważniejsze, od 23 jest bez cenzury, no także koniecznie musicie tam być. A teraz my jesteśmy w Radiu Kiss FM nadal i słuchamy takich najlepszych dropów i bangerów. Użel, Ronnie Cox,

0: reklama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie.

0: już teraz wlatuje update Radia Kiss FM.
1: Let's go!
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Cześć, jest 18. Niższe ceny paliw mogą obowiązywać nawet do końca roku. Pakiet CPN wprowadza ceny maksymalne już od północy. Rząd obniżył akcyzę i VAT na paliwa na wzór tego, co było wiosną. Na start benzyna kosztuje nie więcej niż 6,73 zł za litr, a olej napędowy 7,88 zł. CPN nie dotyczy autogazu. Hiszpański parlament odrzucił prawo zwiększające ochronę najemców. W kraju trwają wielotysięczne protesty. Jutro w 50 miastach Hiszpanii będzie strajk generalny. Miód może podrożeć, bo zaczyna go brakować. Coraz więcej miodu sprowadzamy z Ameryki Południowej. Dużym wzięciem cieszy się zwłaszcza ten meksykański z Półwyspu Yucatan. Przed nami ważny mecz piłkarskiej kadry. W Warszawie Polska podejmie Rumunię w dywizji B Ligi Narodów. Początek meczu o 20:45.

0: No i mordeczki kochane, nastał ten czas. Jest 18, jest piątek, więc lecimy na pełnej w Kiss Music Friday.
1: Jej, już się nie mogłam doczekać tego momentu, bo już za chwilę puścimy wam same premierowe numery i takie, które przez cały tydzień podbijały totalnie wszystkie platformy streamingowe. Ja się już jaram, bo naprawdę przygotowaliśmy dla was mocne zestawienie.
0: Jest bardzo mocno, także myślę, że nie zostaje nic innego powiedzieć, jak że lecimy na pełnej. A teraz wjeżdża numer z kwietnia, który teraz zaczął dopiero mocno trendować. Parę razy wleciał już na moim TikTokowym For You page.
1: Turbo Fiszek, pejzaż w Kiss Music Friday w radiu.

0: Yummy, Want What You Want, polski DJ z numerem, który dropnął. Dzisiaj będzie banger na wszystkich imprezach tej jesieni, co?
1: Uwaga, zaraz bija kolab, którego chyba nikt się nie spodziewał. Przemek Pro jest influencerem, ale swoje początki miał w Chill Wagonie u boku Boriksona, któremu bardzo zawdzięcza swoją karierę. No i właśnie w tym miejscu poznał się z raperem Gizo, czyli z ikoną polskiego rapu.
0: O tak. I nikt nie spodziewał się tego duetu, ale wydaje mi się, że każdy tego potrzebował. Zróbcie głośnie, bo to jest Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM. A teraz wlatuje Przemek Pro, Kizo z numerem Yo!

0: To pierwszy numer amerykańskiego piosenkarza, który dropnął wczoraj. No i jak to z Lil Nasem, i jego numerami, i jego skandalami, wróżymy viral.
1: A już za chwilę wjeżdża, o co chodzi Lolek, Nienawidzę Warszawy. No ten numer nadal podbija wszystkie streamingi i nadal zajmuje pierwsze miejsce, czyli tak samo jak Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM. Let's go!

0: Fontaine's DC Starbuster na antenie Radia Kiss FM. Drop z 2024, ale it feels like 2044. Ten numer jest mega fresh i dlatego go gramy, ale fresh są też nasze sociale i tutaj pałeczkę chciałaby przejąć nasza Julia.
1: Na Insta możecie oceniać piosenki ognistym suwakiem, które gramy podczas Kiss Music Friday. Może zostaną na antenie, może nie, kto wie?
2: Kiss Music Friday, czyli najświeższe premiery i tylko numery, które trendują w Radiu Kiss FM, a my gramy to jako pierwsi.
3: Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM. Reklama.
4: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
3: Po reklamie.

przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22:00 w radiu Kiss FM.

0: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Reklama.
0: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie.

0: jest Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM, a w listopadzie wychodzą nowe Igrzyska Śmierci, a twórcy już nam teasują ścieżkę dźwiękową.
1: Więc na pełnej wjeżdża numer, który dropnął dzisiaj i będzie muzyczną częścią nowego filmu, o którym jeszcze będzie głośno. No, I can't draw you out. Drop it, baby!

0: Że Mario, ta nota wyszła dzisiaj, ale coś czuję, że za chwilę totalnie podbije TikToka, bo w końcu ojciec wie, jak robić dobre bęgery.
1: To prawda, teraz wlatuje nuta, która ma specjalne miejsce w naszym sercu. Premierowo zagraliśmy ten numer w środę, ale na socialach ten numer cały czas niesie się wysoko.
0: Jest dla nas on bardzo ważny, a to dlatego, że jest to utwór naszej wspaniałej prowadzącej poranek Julii Wasilewskiej, więc zróbcie teraz głośniej Julia Wasilewska i 16 lat w Kiss Music Friday.

0: Filip na antenie Radia Kiss FM, tej energii właśnie na ten piąteczek nam było trzeba. My to gramy jako pierwsi, a Sean Paul jest booked and busy. I w tym roku dowiózł nam już kilka mocnych dropów.
1: A teraz przenosimy się na numer stopki światowej. Teraz fanki i Taylor Swift będą zadowolone, bo bez zmian jest booked and busy. Patient Zero w Radiu Kiss FM, a to jest Kiss Music Friday.

0: Jeremi Sikorski, a jak w Kiss Music Friday? Mam nadzieję, że panowie dobrze wsłuchali się w tekst.
1: Bo Jeremi śpiewa o tym, żeby się nie stresować i zagadać do wybranki swojego serca. Naprawdę warto, sam Jeremi jest tego przykładem. Napisał do dziewczyny, która mu się podobała i teraz jest jego żoną, więc panowie, wiecie co robić.
2: Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM.
0: A my nie zwalniamy tempa i za chwilę wbijamy do was z kolejną dawką premier i bęgeru.
2: Reklama.
3: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Po reklamie.

0: Dawid Kwiatkowski, tak bym chciał w Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM. Ja tak bym chciał, żeby takie bęgerki zawsze wbijały na początek weekendu.
1: Cały album Dawida Kwiatkowskiego Południe dropnął dzisiaj i chyba już mamy plany na weekend,
0: no,
1: co?
0: No, zdecydowanie mamy, a teraz wjeżdża Kashmir, Bonfire, DJ-ska premiera z dzisiaj. Planów na weekend z takimi dropami w tle, no, mamy sporo.

0: Radio Kiss FM, a teraz wjeżdża premiera od Carly Fernandez. Carla wbiła w ogóle do naszego kissowego studia w ten poniedziałek i ponagrywaliśmy sobie razem jakieś socialki.
1: No dokładnie i koniecznie wbijajcie do nas na Insta i TikToka sobie je obczaić. Wbijajcie też, oceniać nuty z Kiss Music Friday na naszych storkach, a teraz wbija premiera Carla Fernandez.

0: Carla Fernandez w Radiu Kiss FM, a to był Kiss Music Friday!
1: Wjechaliśmy na pełnej, było grubo, pięknie wam dziękujemy i słyszymy się w poniedziałek od 14. Nikodem Formella
0: i Daria Kulej, buziaczki!

0: Reklama.
1: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie.

0: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
1: No i wyjechać z zawiasy.
2: Siemano, to znowu my.
1: Daria Kulej.
2: I Nikodem Formella.
1: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
0: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
2: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
1: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
2: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.

0: Adama.
1: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie. To jest radio Kiss FM.

0: reklama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie.

0: Radio.
1: Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Po reklamie.

0: Aplikacja. Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
1: Wait a minute.
0: Mamy na to sposób.
2: Crazy.
0: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers.

0: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: A i skóra świeci się jak złoto. W 2 sekundy fura robi 0-100.
2: Przy życiu trzyma nas adrenalina.

0: Adama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Po reklamie.

się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Radio Kiss FM.